ta kobie loka to za mną flukla. Czowie blanki kowie mą flukla. Leo w tekin kącin antio flukla. Gdy mą skończa ma kiedy lansans.